ngakusho nje bafori kunesibusiso nako ukuzazi ukuthi ungowakabani. Ingahamba ke lento ibanga elide ikulethe nasekubalulekeni komndeni kuloyo ophendukile wazinikela enkosini. Uyazi bafowethu ma uDavide eseqedile ukubulala uGoliath. Kwabuzwa kwathiwa owakabani lo yamfana. Kubuza uSawuli.

Dawunlowuda i-app yezwi loMzansi FM. Izwi 98 FM. Izwi loMzansi. Yizwi umehluko. Afro Jazz, uyisiko mpilo.

kuza abantu bawe bagutende bagutende bagutende endleleni zonke zabo.

Umuzi ungayasitheke intaba yasezoni 0604807164 wanakuphi la uhlala khona la ulala khona izwi uthi uyawuza umehluko bawuphewa nansi indaba esegudwini umholi wami ngifisa

Kholiwe, kholiwe, awudadazelwa izilo mzansi umsakazo wakho othandayo ku 98.0 FM.